0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
2: W Kosmo po polsku Felix, cześć.
3: Cześć, Adam.
2: Właśnie przyjechałeś ze Szczecina.
3: Tak, godzina temu samochodem.
2: VW das Auto.
3: VW up das Auto, najlepszy dla studentów. Tylko godzina i pół.
2: Dla studentów, bo studiujesz.
3: Studiuję w Szczecinie medycynę na Pomorskim Uniwersytetu Medycznego i to już 3 lata. I właśnie skończyłem wczoraj 3. rok, to no właśnie połowa.
2: Super, gratuluję.
3: Dziękuję.
2: Ale też trochę studiujesz w Berlinie, nie? Jedną nogą jesteś cały czas w Berlinie osadzony.
3: I jak chodzi o praktyki, to jestem w Berlinie, bo nasz uniwersytet nam pozwoli zrobić praktyki w Niemczech albo gdzie chcemy. I dlatego będę od pierwszego, następnego miesiąca będę w Berlinie i tam próbuję moje praktyki kardiologii.
2: Często kursujesz między Polską a Niemcami, okej, oczywiście pretekst w ogóle tego, że się nauczyłeś polskiego, to są twoje studia medycyny w Szczecinie, ale jakie było twoje pierwsze słowo?
3: Pierwsze to...
2: Twoje pierwsze słowo po polsku. Nie pytaj się o moje, bo nikt tego nie pamięta. Ale może ty pamiętasz swoje.
3: Bardzo żałuję, że to chyba tak muszę powiedzieć, ale to chyba był Marlboro Złoto, poproszę. To było 5 lat temu w Krakowie z szkołą byłyśmy i to był pierwszy raz, że byłem nawet w kontakcie z Polakami i to był w Żabce. Jak Niemiec jest w Polsce, to chodzi o paliwo albo o papierosy, o szlugę. I dlatego uczyłem się tylko tyle w tym momencie, jak zamawiać szlugę po polsku, bo nie chciałem to zrobić jak po angielsku, bo to już reszta tak zrobiła.
2: No dzisiaj potrzebujesz języka polskiego trochę więcej, bo po prostu jesteś w Szczecinie. Jak się po tych Marlboro Złote, proszę, jak się potoczyły twoje kroki, twoja przygoda z językiem polskim?
3: Zawsze miałem taki plan pracować w szpitalu albo zrobić czegoś z ludźmi i zauważmy, jak miałem pierwsze praktyki, miałem 15 lat, że prawie cały zespół z pielęgniarka gada po polsku. Ja czułem się tak, no szlak, to jest naprawdę ciekawe. Polacy pracują dla nas, no oczywiście mają swój język i tyle, ale ja chciałem się troszeczkę zintegrować, bo to było dla mnie naprawdę ciekawe i Polska jest tak blisko, ale nie wiemy, co jest poza Odrę. Tam dla większości Niemców tam nic nie ma, dlatego ja chciałem zrobić różnicę, ja chciałem zrobić lepiej.
2: Oprócz białych niedźwiedzi.
3: Tak, i dlatego zaczynam się uczyć języka polskiego i dopiero miałem taki plan tam studiować nawet medycynę.
2: O, super, no ten plan się teraz spełnia. Jaki jest dla ciebie ten język? Czy trudny do nauki i też jak on brzmi w twoich uszach?
3: No skoro, że języka polskiego jest w ogóle inna grupa językowa, jest słowański język. Dla kogoś, który nic nie wie o jak czego powiedzieć dokładnie albo jak gramatyka działa, to jest oczywiście wielka różnica. Ale ja zawsze zmotywowałem sobie, że tyle Polacy, które pracują w Niemczech, zrobili co podobnego. Też mieli taki ból i dlatego myślałem, co oni potrafią, to też potrafię.
2: Co oni potrafią powiedzieć, jak potrafią sobie poradzić.
3: Złapać gramatykę, ulepszyć tak, jak gadasz, że zawsze się uczysz co nowego, że jesteś w kontakcie z ludźmi i że po prostu dostajesz takie uczucie, jak język działa, bo jak wiesz, jak się język czuje, w tym razie potrafisz naprawdę tak gadać.
2: No ty jesteś często w szczególnych sytuacjach, będziesz lekarzem, ale już teraz pomagasz ludziom, już jesteś jakby w ich trudnej sytuacji życiowej i jako Niemiec mówisz do nich po polsku. Jakie reakcje doświadczyłeś dotychczas? Jakie reakcje w tych relacjach twoich zawodowych?
3: Większość z reakcji była taka, że pytali mnie, czemu pan gada tak dziwne, a ja odpowiadałem, no skoro, że jestem obcokrajowcem, ja jeszcze nie aż tak dobrze wiem, jak czegoś powiedzieć, albo no, sama bajka z gramatyką. A drugie pytanie było tak, a czy pan jest z Francji? Ja nie wiem, jak ja dokładnie brzmi, no, bo ja nie, bo mam inne perspektywy, ale jak jestem z Francji, to bardzo proszę, ale pierwsze pytanie było zawsze tak, co z tobą nie jest tak, człowieku?
2: Co z tobą nie jest tak? Ale czy jak już zdradziłeś, że jesteś z Niemiec, z Berlina i jako Niemiec, jako Berlińczyk nauczyłeś się polskiego, czy zdziwiło to tych ludzi?
3: To jest naprawdę dla wszystkich wielka niespodzianka, bo skoro, że ja studiuję po angielsku, ale praktyki, jak jesteś w szpitalu w Polsce, w Szczecinie, to masz wszystko no, po polsku, bo twój pacjent nikt nie z tobą gada po angielsku. Wiemy, jaka jest sytuacja z językiem angielskiego w Polsce. I oczywiście nasz lekarz, który nam prowadzi tam, nam pomaga, ale ja nigdy nie chciałem gadać z tłumacznikiem. Ja chciałem taki bliski kontakt z pacjentem, bo tylko w tym przypadku, jak jesteś, powiemy tak, połączony z pacjentem, on ci powie, co naprawdę z nim jest, bo inaczej to są fakty, ale to nie z tego, co twój pacjent ci chciał powiedzieć.
2: Ale to znaczy, że to jest też kwestia pewnego zaufania, zbudowania pewnej więzi z pacjentem.
3: To według mnie to jest kluczowe, jak jesteś lekarzem albo pielęgniarkiem, bo zawsze chodzi o to, jak z tobą komunikuje w ogóle. Nie tylko jak gada, co ci pokazuje, o czym bardziej chce gadać, co jest dla niego właśnie, bo to mówi o wiele więcej niż tylko wyniki laboratorów albo zwykły interwiu.
2: Jasne, okej, ale to jest twoja zawodowa sytuacja. Wiemy, my wszyscy chcemy być grzeczni do naszych lekarzy, bo chcemy, żebyśmy byli dobrze obsłużeni, dobrze wyleczeni z naszych problemów, oswobodzeni, ale to jest twoja zawodowa sytuacja, która nie musi się przekładać na twoje prywatne życie. Jakie są twoje doświadczenia właśnie z twoim językiem polskim, żyjąc w Szczecinie, czyli na ulicy, w knajpie, w sklepie?
3: Ja właśnie zawsze miałem taki plan się zintegrować w Szczecinie, bo skoro, że ja planuję tam, czyli planowałem tam 6 lat tam mieszkać, ja chciałem, jak powiedziałem wcześniej, ja chciałem zrobić różnicę. My wszyscy znamy sytuację w Berlinie, jak wiele obcokrajowców u nas mieszkają i to jest dobrze, bo ja kocham międzykulturowe miasto, jak Berlin, jestem tego bardzo dumny, ale wiemy, że niektórzy ludzi nie lubią, jak niektórzy po prostu nawet nie się starają zamawiać czegoś po niemiecku w sklepie, albo tak. A ja wiem, że sytuacja z Polakami i z Niemcami to jest trudna historia. A ja chciałem pokazać, że chcę to zrobić lepiej. Ja chciałem pokazać, ja się integruję, ja się interesuję poza paliwo i ślugach, co jest w Polsce, jak działa kultura. Ja chciałem wszystko tam poznać i się integrować, żeby no, może nawet tylko kilka osób powiadają, no Niemcy nie są aż tak no źle, jak słyszałem na mediach.
2: Na przykład. Ale mimo to muszę po prostu dopytać o twoje takie sytuacje na ulicy. Gdy idziesz właśnie do tego sklepu i coś kupujesz, albo w knajpie siedzisz i coś zamawiasz.
3: Większość o tym nie wie, a też nie pyta. No, jest taka historia z pytaniem, czy jestem z Francji, ale właśnie dzisiaj, jak kupiłem piwko, ktoś mi pytał o dowód osobisty. No oczywiście ja nie tak wyglądam, jak mam 18 lat, są wątpliwości, nieważne. I ja pokazałem moją legitymację studentka. Pytał mnie, czy nie mam dowód osobisty ze sobą, bo jest taka aplikacja M-Obywatel, a tam tylko można dodać dowód osobisty, jak jesteś Polakiem. No, a powiedziałam, nie jestem obcokrajowcem, co takiego nie ma przy sobie, a był tak, a ciekawe, no to dobra, nieważne, sprawdził wiek i to było wszystko, ale
2: zaufam
3: to była...
2: Ci,
3: tak, to było... To jest dla mnie bardzo wygodne, to są bardzo wygodne uczucie, jak ktoś nie od razu wie, że ja jestem obcokrajowcem, bo wiem, nieważne gdzie jesteś, zawsze oceniają obcokrajowcy troszeczkę krytykujący, no. I to jest niestety zawsze tak.
2: Masz przyjaciół Polaków również. Jak z nimi, znaczy w ogóle jak w gronie przyjaciół, jak komunikujecie? Czy to jest raczej angielski, czy raczej polski?
3: Mam kilka osób, mam przyjaciele, które są z połowy z Niemiec, połowa z Polski. To jest ta zwykła rodzina, którą już bardzo długo znam, skoro że ja już byłem na katolickim liceum. Dlatego większość takich ludzi, którzy też chcą studiować medycynę, trafią do Polski albo do Szczecina. Dlatego znam wiele osób, które są dwujęzyczne, tak się powie?
2: Dwujęzyczne.
3: Okay. Mm-hmm. I z nimi to się uda bardzo dobrze ulepszyć języka polskiego, bo gadają ze mną po niemiecku, po angielsku, jak musimy i po polsku, jak jesteśmy w szpitalu. I tak się uczysz bardziej i czujesz od razu połączenia. Poza tym oczywiście taki dwujęzyczny przyjaciele mają przyjaciele, które są 100% z Polski. I jak się z nimi spotykasz albo z nimi spędzisz czas, to jest kolejny krok w progresie integrowania.
2: Można powiedzieć, że prowadzisz normalne życie w Szczecinie, prawda? Normalne życie studenta.
3: Chyba tak. Chociaż ja nie mieszkam w akademiku. Ja tam raz byłem I oczywiście wiele osób też mieszkało w akademiku i słyszałem, że to jest co tradycyjnego, że tam wydarzają się rzeczy, które są dla życia. Ja nie tak sądzę, ale wszyscy, których ja znam, też mają swoje małe studio, a to jest tak, to jest ta zwykła życie studenta.
2: Oczywiście każdy z nas, wyprowadzając się z miejsca zamieszkania w nowe miejsce, jakoś sobie tam wyobraża to swoje nowe życie. Jak ty się przygotowywałeś do tego wyobrażenia, jak to jest opuścić Berlin w stronę Polski, jak to jest tam zamieszkać? No w sumie na stałe.
3: Zdecydowałem się wprowadzić do Polski, jak byłem w Krakowie, a zdecydowałem się potem studiować w Szczecinie. Chyba każdy wie, że między Krakowa i Szczecina jest wielka różnica, ale Polska to Polska i był dla mnie bardzo blisko Berlina, ale nadal chciałem doświadczenie za granicę. I dlatego zrobiłem pierwszy pojazd jeszcze 5 lat temu z pociągiem, aktualnie nie można, do Szczecina i to był naprawdę ciekawy, bo tak, architektura i to wszystko jest jest różna, ale kultura była też inna. I ja się bardzo interesuję, jak jestem za granicą, jaka jest kultura tutaj, co macie na muzykę, jakie są wasze hity, albo jak wygląda wasz strój tradycjonalny. To są rzeczy, które ja naprawdę uwielbiam.
2: No ze Szczecinem, z tym strojem tradycjonalnym będzie ciężko, jakby nie było miasto napływowe, no ale jakieś tam na pewno...
3: Ale istnieje.
2: To opowiedz, to jak wygląda strój szczeciński?
3: Rzecz jest taka, że byłem w tym zespół tańca i...
2: Byłeś w zespole tańca folklorystycznego w Szczecinie, tak?
3: Bardzo dziękuję, dokładnie. Tak, gram na akordeon, bo tu był, to była moja kolejna misja, jak myślałem, że ten dobry Niemiec się integruje.
2: Ale to jest tak, jak ja bym przyjechał do Niemiec i się zapisał do jakiegoś bawarskiego, a no nie, tutaj w Berlinie, kurczę, do jakiegoś pruskiego Karnevalsverein, tak? Czy Schützenverein, bym musiał strzelać.
3: Schützenverein. Bardzo dobry przykład. Teraz, że jak to teraz powiesz, to nawet dla mnie to brzmi bardzo śmieszne. Nie, ale chciałem właśnie pokazać, że ten Niemiec potrafi się integrować i udało mi się. Ja byłem na jeden koncert, grałem na akordeon i tego, co ja tam się uczyłem, no bo ja uwielbiam muzykę, zrobić muzykę i tyle, to był dla mnie jakiś skarb kulturalny. I tego jest mi bardzo dużo warto.
2: Skoro już jesteśmy przy kulturze, co ciebie zaskoczyło w Polsce? Co ciebie zastanowiło, jak przyjechałeś do Polski?
3: Bardzo dziwne dla mnie było, że ta sytuacja z policją i z urzędem w ogóle, bo według papieru są 1000 ustawki, jak, co nie zrobić, albo co robić i kiedy. Nawet według mnie bardziej akuratne, jak w Niemczech. Ale prawda jest taka, jak czegoś źle zrobić. Jak na przykład gdzieś parkujesz, gdzie nie masz parkować, masz taki super piękny mandat. No i cię powie Straż Miejska, masz zapłacić tyle i to będzie karno, to będzie punkt i tak dalej. Koniec końców jest taka: dobra, będziemy o tym zapomnieć, nieważne, i pan może po prostu wyjechać i jest wolny. To jest dla mnie wielka niespodzianka, bo jak ja mam kłopoty w Niemczech z policją, to znaczy, że nie mam, ale jak miałbym, to wiem, że to na pewno jest serio i że na pewno będą zrobić jak muszą, że mają swoje obowiązki, a nagle w Polsce to jest tak, że dobra, ma inne rozwiązanie, dogadamy się jakieś. I to był dla mnie naprawdę też inna wielka niespodzianka, że zawsze wygląda bardzo no, niebezpiecznie, jak czegoś źle zrobić, ale koniec końców idziesz dobrze.
2: A w urzędzie, bo powiedziałeś, że w urzędzie też jest taka sytuacja, że jeżeli coś wypełnisz źle, zrobisz jakiś błąd, to pani czy pan po drugiej stronie okienka ci pomogą.
3: Co takiego już wydarzyło, jak chciałem swój PESEL ustawić i to było nie do końca łatwo, ale bardziej łatwo, jak czegoś w Niemczech sobie załatwić i to jest chore, ale inna bajka. No i chodzi o to, że chcieli zobaczyć mój dowód osobisty, no i w pełni formularz i tyle. A czegoś chyba, nawet nie wiem, co źle pisałem, chyba imię matki albo kiedy się urodziła. zauważył pani tego i mówili, ale to tak nie można, pan chciał czegoś osiągnąć z nami, to jest nielegalna akcja i tyle. Ja już się bałem, że przepraszam, to był błąd, ja nie zrozumiałem taki formularz do końca, bardzo przepraszam. Nie, nic nie z tego, muszę to zgłosić, a pan będzie zobaczył, co z tego. Ale
2: czyli nawet groźnie było?
3: Tak, ale tylko udawała. No, zrobiła wielki teatr, ale koniec końców nic się nie zdało. I rozumiem. To jest czegoś, co w Polsce bardzo często się wydarza. Niektórzy udawają, że będzie aż tak gorzej, ale koniec końców mamy rozwiązanie i życie kontynuuje.
2: Tak, tak. Wszyscy chcemy, żeby było dobrze. Okej, dobra, to teraz mi powiedz, co ci się nie podoba w Polsce. Tylko nie mów, że wszystko ci się podoba.
3: Szczerze, muszę troszeczkę myśleć, bo oczywiście raj w kraju nie istnieje. W żadnym kraju. Nie w Polsce, nie w Niemczech, nigdzie. Nie szczerze, ale muszę o tym myśleć.
2: No to dobrze, to chyba dobrze świadczy o Polsce.
3: Nie, ale nie mogę powiedzieć, że wszystko mi podoba, bo to nie brzmi jak...
2: Nie brzmi wiarygodnie.
3: Tak, nie w ogóle. Nie wiem, czy to wolno tutaj, ale czy mogę gadać o politykę?
2: No oczywiście.
3: Dobra, sytuacja z polityką nie mi się podoba aż tak w Polsce. No, w sensie taki światopogląd tego, co niektórzy w wschodzie w Polsce mają, że opinia z Rzeszowa i Szczecina nie jest
2: tak różna, tak.
3: Ale oczywiście, jak bardziej konserwatywne albo bardziej liberalne, widzimy to nawet na mapie powiatów teraz po wyborach, jak głosował Polska. Mhm. I niestety mi... Ja nie znam tyle osób, które mają taki konserwatywny, pisowski światopogląd, bo to, no, oczywiście nie byłoby moje przyjaciele, ale tyle, które ja poznałem kiedyś, to jest naprawdę niewygodne z nimi argumentować. Skoro, że ja z tym Niemcem nic nie mogę powiedzieć, nawet nie w Polsce, a jak krytykuję czegoś, no to... Pierdalaj do Niemiec, nie wiem, czy to mogę tak powiedzieć.
2: Mogłyby się pojawić takie głosy, albo się pojawiały głosy, jeśli to by się tu nie podoba, to znikaj do Niemiec powrotem.
3: Dokładnie. No, a jak Niemiec nie lubi, jak Polska działa, co ty wiesz nawet, co wy nawet wiecie, a co z reparaturą w ogóle?
2: No to jasne. No właśnie, czy dochodzą do ciebie takie sygnały roszczeniowe wobec Niemiec? Czy to nie jest tajemnicą, że są kręgi polityczne, ale też społeczne, które nieładnie się wypowiadają o Niemcach. Czy ciebie to jakoś dotyka?
3: No, niestety stereotypy istnieją. Ja wiem, że jestem Niemcem i ja wiem, co Polacy, czyli stereotypowe Polacy myślają o Niemców. To jest niestety prawda. To samo istnieje w Niemczech. Jak ktoś słucha, że ona jest Polką, Polakiem. O, czy mam blisko twój telefon, albo mam nadzieję, że masz twoje auto zablokowane i chyba każdy to wie o tym. No i ta druga strona stereotypów ja mam w Polsce. To nie są ludzie, które ja lubię, niestety istnieją, ale ja też, jak Polacy w Niemczech, muszą się z nimi radzić jakieś.
2: Okej, okay, jasne. Okej, okay, no dobra, skoro Polska jest prawie rajem na ziemi, to gdzie wolisz być? W Polsce czy w Niemczech?
3: Ja jeszcze będę chyba 4 lata zostawić w Polsce. Nowa sytuacja dla studentów, które chcą pracować w Niemczech potem jest, że staż, 13 miesięcy praktyki będą potrzebne dla każdego, który studiował w Polsce, to jeszcze rok dalej będę tam zostawił i taki konieczny egzamin lek będę jeszcze tam pisał. I jak jestem potem, ja w końcu mogę sobie powiedzieć, że jestem lekarzem, potem zrobię nowy plan. Sytuacja jest taka, że rozwój w Polsce teraz, że dostał tyle pieniędzy z Unii, jest bardzo dobre. I naprawdę widzę, jak prawie wszystko, co jest na moim uniwersytecie, jest współfinansowane z WOSP-a albo z Unii Europejskiej. Naklejki są na każdym miejscu.
2: Czyli albo Unia Europejska, albo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to jest to, co widzisz, będąc na praktykach w szpitalu.
3: Dokładnie, dosłownie. Oni chyba kupili nam wszystkiego, co mamy. I jak porównuję, niektórzy szpitale w Polsce, jak taki nowoczesne, są w lepszym stanie jak niektórzy w Niemczech. I to powiem bardzo dumne, bo chyba większość naprawdę stereotypowa większość, nadal myślę, że medyka tam działa jak w PRL-u.
2: Jak zareagowała twoja niemiecka rodzina, że wyjechałeś do Polski?
3: Skoro, że moja rodzina znała, że jest to w ogóle trudne dostać jakieś miejsce dla studia, jak chcesz być lekarzem w Niemczech, zawsze byli bardzo otwarte i mówili, spróbuj wszystkiego, zrób co chcesz. Moja matka też studiowała za granicą i mówiła, no spróbuj, a jak czegoś znajdziesz, to tak zrobimy. No a znalazłem Szczecin i pokazałem do nich, a mówiła, no świetnie, tylko godzina i pół z Berlina, nowy kraj, nowy raj.
2: Super.
3: I mówili, no bardzo dobrze, a jak chcesz dowiedzieć, jaka jest Polska, jak działa, jak tam jest kultura, bo mówiła co podobnego, jak nic, prawie nic nie wiemy o tym, tylko paliwo i papierosy, zrób co innego, zrób lepiej i spróbuj to, jak nie, to wrócisz, ale spróbuj nawet.
2: Czyli miałeś bardzo takie wsparcie, duże wsparcie ze strony rodziny.
3: Tak, oczywiście, skoro, że moja rodzina jest taka Europejczyka, jeśli można tak powiedzieć. Nie mamy takiej konserwatywnej różnicy pomiędzy Polacy, Niemcy.
2: Ale ty sam nie masz korzeni polskich. Znaczy w twojej rodzinie był jakieś... bo tutaj w Berlinie o korzenie polskie w sumie nie jest trudno.
3: Wiemy nie dużo, ale wiemy tyle, że są z Śląski, z wojewódzkim, opolskim. Nawet tam byłem jak 3 miesiące temu. Na wsi, którą mój dziadek się urodził, się nazywa Wierzbiec, tam prawie nic nie ma. Jak dalej sprawdziłyśmy stronę babci, skąd jesteśmy, to się okazało, że babci się nazywała Skrzypczak. Julia Skrzypczak i Stanisław. I no to było ciekawe. Oczywiście nikt nie wie, o jak gadać po polsku, ale czemu to tak, bo to był koniec naszych datach. Ale dla mnie to był chyba jakiś znak, bo jeżeli tam czegoś ma, albo tam czegoś jest, czemu nie spróbować tego się uczyć, albo tego reanimować, taki słowiański duch, który chyba jeszcze jest, albo nie. Albo jest, albo nie, nieważne, ale spróbowałem. A jeżeli nie tak, to był dla Europy.
2: No ale pewnie Skrzypczak nie jest najłatwiejszym nazwiskiem nie również dla twoich rodziców, żeby to wypowiedzieć.
3: O, nikt nie u nas, no ja też nie, jak słyszałeś, potrafi tego powiedzieć, to jest bardzo polski chyba.
2: Felix, jeśli już skończysz te studia, masz jakieś 3-4 lata przed sobą, raczej zostaniesz w Szczecinie, w Polsce, czy raczej chciałbyś wrócić do Berlina i pracować w Niemczech?
3: Ja jeszcze mam taki plan zrobić specjalizację w Polsce, bo jak chcę zostać kardiologiem, ja chcę też potrafić wszystko przetłumaczyć, co jest mój zawód, w innym języku. Bo mamy wiele osób, które trafią do Niemiec z Polski, bo mają jakieś sexual transmitted diseases. Bo chyba wiemy, jaka sytuacja w Polsce. Niektórzy osoby wstydzą się tego zgłosić do lekarza, bo boją się, że niektórzy lekarze oceniają ich. I dlatego są u nas i okazało się dla mnie, dobra, jak potrafię leczyć pacjenci, po niemiecku oczywiście, po angielsku też, bo tak studiuję, czemu nie dodatkowo po polsku?
2: Już zazdroszczę twoim, mam nadzieję, że nie będę nigdy twoim pacjentem, ale już zazdroszczę twoim pacjentom, że będą mogli dogadać się z tobą również w języku polskim, w tak sympatyczny, w tak otwarty sposób. Dziękuję bardzo, Felix, a jeśli wam się podobała rozmowa z Felixem, to przekażcie ten podcast dalej swoim znajomym, swoim rodzinom albo osobom zainteresowanym. Niech wszyscy nas słuchają, no i oczywiście niech wszyscy poznają Felixa. Dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję wam, dziękuję.
0: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.